usa. Telefon linja jake maje, mam goćo de ke hodanja, mi novcem pločede. Kolo maloji, sojnjel sitas, rejve, ej.